0: wydarzenie było i również był śpiew. No, przepiękne, przepiękne wydarzenie to było właśnie w kwietniu.
1: Byli też goście
0: Też zaprosiłam artystów z Wiednia i pana Jacka Rozmiarek i tak samo było paru innych artystów, malarzy, poetów. To było coś pięknego.
1: Powróćmy do soboty 10 października. Co będzie pani tego wieczoru prezentować wiedeńskim miłośnikom poezji?
0: Oczywiście swoje wiersze, te, które już mam, ale też jeden jest taki szczególny, który na pewno zarecytuję. Nie mogę się doczekać. Jest bardzo krótki, ale bardzo mocny emocjonalnie. Taki naprawdę super, więc no, będę opowiadać o tym, jak to się zaczęło, do czego to doprowadziło i również właśnie przedstawię swoje wiersze. I z najnowszej książeczki również, którą mam, która została wydana w zeszłym roku, to ona też będzie. Będzie można też ją oczywiście zakupić wtedy. Jak i tamte poprzednie, co też mam, to też oczywiście one będą razem ze mną.
1: A mi zostanie tylko zaprosić naszych słuchaczy Radia Polonia Wiedeń w sobotę 10 października do piwnicy TAK na spotkanie z panią Patrycją Polak, którą mieliście przyjemność teraz posłuchać. No i ja osobiście też się cieszę panią móc poznać osobiście i być może przeprowadzimy jeszcze jakieś uzupełniające interwiu po drugiej pani wizycie w Wiedniu, w, że tak powiem, piwnicy TAK.
0: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za uwagę i miejmy nadzieję, że przeprowadzimy właśnie jeszcze taki wywiad. Zapraszam oczywiście wszystkich słuchaczy, będzie mi bardzo miło was gościć.
2: Radio Polonia Wiedeń.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Drodzy rodacy w Wiedniu, ale właściwie też na całym świecie, dzisiaj postanowiłem zaprosić do mikrofonu albo przed mikrofon bardzo sympatyczną kobietę, którą już znam wiele lat, pomimo że jej często nie widzę. A jest nią pani Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz. Witam serdecznie.
2: Witaj Marku, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja też się cieszę Ciebie słyszeć, pomimo że jesteś jeszcze daleko, bo jesteś gdzieś tam koło Londynu lub w Londynie, ale już niedługo, 10 października, będziemy mieli przyjemność Ciebie znowuż przywitać na wiedeńskiej ziemi.
2: Tak, bardzo dziękuję za to zaproszenie Jackowi Rozmiarkowi, który jest organizatorem Wiedeńskiej Nocy Poetów. Jak wspomniałeś, odbędzie się to 10 października w piwnicy Stowarzyszenia.